0: hity od 90. let.
1: Non-stop. Kiss. Radio Kiss.
2: Dammi tu mano! E venga conmigo!